fam kwela nkwemsamo sifika kanga chidimi ngwana ngabale dokula linene yaba kati indlu ayikho ufuma ntirweni wani paula kuoma alina bajia ni